0: v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Štartamo prihodnjo soboto, to bo po kratki noči, po mal spanja, ampak če pa kaj se pa pumpari in pumparke ne damo, kaj ne... Le, glejte, da pridete, da ne boste fini, da si damo roko in